fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost i ogroman rast, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike, za mene dole leżecia Amor, Framasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost i ogroman rast, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike, za mene dole leżecia Amor, Framasa. Ja imam.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i ruta 300 miliona.